89.3 de Radyo Student Ljubljana guhtartkin. Em jibowe dengek zelal u dimenek delal hevidikin.